0: Radio Centrum.
1: Najwięcej lokowniście!
2: Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.